popatrzcie. Dalej, gospoda, Top Gear. Fatherless, Fatherless, Kenny Loggins.